ale kino z taką duszą. 50 miejsc, przestrzeń kawiarniana, można zjeść ciastko, napić się kawy. Można w miłej atmosferze obejrzeć film. I to nie film komercyjny, ale niszowe kino. Ambitne, wymagające.